apropos překvapenki, wězo hudźba, serbska hudźba w serbskim rozwosu je zdźěla překvapenka, zdźěla pak tež nic. Kež mamy wězo mały hudźbny přelad, prynie hodźnie dźensa na przykład słyšiće Krzysztofa Mikłoszku. Ja nie wiem, wo kim Ralf Bursi spiewa, ale nigdy nie rynczu znał. Kogo dla mnie nie. Znano Sofiju. Sofia nam też jeszcze zaspiewa. Żywienie często je przekwapienie. Najpierw pakże dalej Jędrzysce z JJ, jednacze mińczyną, po pieczy i serbski rozwaz. Przyjęłam dobry start do dnia.

Z počatku usuwania drzemienia, co są pucze naszej kończynie swobodne, to tak daleko tyś przytrychi, jenoś naczel sem zabył tu budyżynie, kajże Katka iżo naryczała, je so paliwo, respektiwnie so iszcze paliwo, nie ma wobora, je iszcze namiestnie na parkowaniszczu tam przy Szlibenoj, gdyż przyjedziesz z A4, budyżyn zapad dele, potem smio budyżyn, tam na tutym pendlowym parkowaniszczu je so paliwo, respektiwnie so iszcze haszenskie dzieła odmywaja, tohodla je Šlibenova zaurena, tuž dobiče. Jeli tam, voko do Budyšina jeđeče, hevak, si dženca inajši puč namakač. A, kde sme při obka, že poladame skrutka išče, nudom na vedro, džen zají so svunčne, skunči so svunčne, mjestem pak převažne mročele, jednotlive spadky sú možné, při maksimálne 20 stopňach.

0: se naće mjenšinow popečić je.
1: Rěčny kućik w serbskim rozhlasu.
0: A dźensa dźe tak rěc z dr. Januš Hołčiny do zahody.
2: Wěsće wy, lubi słuchario, što su rjewin, rjetwička, romak, mirik abo banja? Nedawno kolega hordźe powiedaše, kak wulki je rabarba w jeho zahodźe hižo narost. To dopomnich so na to, zobich hakle nedawno staro wučbnicu za piate letnik rukomaj dżarżała, a w niej listowała. By to dziełowy zeszyłk za wuczbu szulskiej zarodzie, potekim za przedmyt, kiś so dżęca hiżo nie wuczuje. Zajmały bychu tam zapisane pomenowania, kajż na przykład rjewin, miesto rabarbo, albo też rjetwiczka za radisku. Tutaj jewia so też aktualnych dwurycznych słonikach, ale so stajne bole pozabywaja. Dokiż kila dwuryczny wużywa dżyn a huściszo k Niemczynie bliższej wariancie wurazu. Podobne wujcze zwieszczamy pola wuraza spargel, za niemskie spargel, miesto romak. Pola zeleria, za niemskie zeleri, miesto mirika, albo pola kirbsa, za niemskie kürbis, miesto wuraza banja. Szkoda poprawom, ale tajke je ryczne wujcze.

0: je na pošesćich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W Budyżynie pali so wczorajszego popołudnia baterii Wyskwat na Szlibenowym parku Waniszczu. Wiacery w obydlerio dobiechu sylnego kura dla swoje bydlenia w opuścić. Dokież so wiecik wierci, so wokomiknie dalsze domy ewakuuja. Mieszczanskie zaradnictwo wszystkich w obydlerio namówia w okna adurie zaurene dżerżyć. Woniwa wobora je z niedzie 90 pomocnikami na miestnie, a baterii Wyskwat kwudzi. Po informacjach mieszczanskiego zariada może zasadzenie jeszcze hać do jucyszego trać. Przyczyna wojenia nie jest dotal jasna. Potrichenny milinowy kontener służy domu kabwania milinowej syczy wurunać. Kajż mieszczanskie zariadnictwo zdzieli, milina przyjusim nie upadnie. W industriowym parku Czornej Pumpie je firma Altec jeden ze swoich dwóch projektów zakończyła. Przy tym dzisze o specjalną metodę, która by litium-ionowe baterie efektywniejsze zczyniła. Każ firma z Gili, so za to nieczywajce pozytywnych testów żaden kupc namakał nie. Tuż pilotów przyprawu za so otwaria. 12 milionów euro inwestycji jest tym zubene. Altec chce so przychodnie na swój tamny bateriowy projekt koncentrować. Krótu baterię ze cele, nikla a keramiki. Już są zromadnie z Fraunhoferowym Instytutem w Uwili. 640 milionów euro spychowania moli za to od zjazka dostać, praje Altec. Na niekotrych serbskich kubwaniszczach wużywają liczne prózdniny za twarskie dziwa. Najwyższy projekt jest o Ralbicach za EU. Tam twari są na szulskie leżoność czy nowy szulski hort. Ze spoczatkom prózdnin są z wubokotwarskimi dziełami zapoczęli. We Woklecach saniruje pestowanie k wodnemu muži, kupiel a szpundowanie drugim poskodze. W Kruščicach są pestowanie z wopszernym zanirowaniem szpundowania po wodowych szkodach zapoczęli. Miestem zo szuli nie są żadne twarskie dzieła przedwidziane. Pożadania o założbu spychowanie kletuszych większych serbskich projektów dobija się do 31. julia.

0: wotedać. Nastupa to projekty, gdzie się spichowanska suma wyższa hać 10 000 euro. Tak zdzieli założba za serbski lud. Za projekty uspichowanie letuszeje doby bie se loni 23 prostwo za doromady 1,9 milionu euro przyzwoliło. Bichu to miastro im kujszteletne prostwe w uspichowanie wumiorskoho nawoda a próbowych lewo koru, rejowanskiej skupinu, ansamblu a dziwadłoj skupinu. Na Parcowskim jezoru wotmija so tutym tydzieniu niemskie mistrzostwa za pfachta kuły człomy klasy Y. Niedzie 40 do posta w obczelnych wodosportowców a człomu oczekuje preni Parcowski pfachtakowanski klub, kiż mistrzostwa wotuje. Iż z lita 2016 wużywa so Parcowski jezor, kiż je 1100 hektarów wulki za wodosportowe wubiedziowania. Hacz to soboty mistrzostwa pfachtakowych człomu traja. To bych upojeszcze, kotrzysz namakacie też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dzień rano zmiemy jeszcze to już to słońca, biegu dnia pak czym jac mroczylu. W ostatnie przeważnie sucho, takle na wieczor przyczynu ze sewerasem szwiele. Żywe slebro stupa na 22 stopniu. A tyż jutce so słońca a mroczyle w odmieniety, tyż jutce zaso mamy ze szwielemi liczyć. Piatk potom zmiemy wiatr słońca, a przeważnie w ostatnie sucho.
2: A ty, gdyż je renie rano czarstwo poveto do domskiego albo do bydlenia puszczyć, jeli budeś nie bydlicze na to dżęca, proszę spuszczeć, jako so tam na parkowaniszczu przyślibenowej bateriowe skwadpali, kaj jeszcze po wieszczach słyszeli, a dla toho je tyś ślibenowa zaurena. To pak jeniczki w obkanym pokiu, jeli by urania jeszcze niż to uladacze, przyjrzycie z rady polanaju pak telefonistce, albo napisajcie na mój powieść przez czetą funkcję app MDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.
2: Cztery mięczyny pana poszestrzych, dalej z Ralfom, Bozijom, przyjemuje dobranie.

to bie Dua Lipa, a niecko je 5 hodzin 42. Dopala dachmy raz do protyki za dżęca, jutra kunc tydzienia. Serbsky Lwido Drjeżdżanach je dżęca wieczo, 6. znowa w The Red Rooster, w hospodzie z przytulnej piłowej zarodu na Rejnec gasy 10, to je tam w hasce baroknej szwocze. Přišana rěčna hodina z Mirca zarjadnisko zwerska při kloštorskej vodze. Knieza Lumana je jutře od popodňa Cjochač do napo 6. domě zarjadnisko zwerska. Přizuče so tam prošu z 2012. V čornom komcu maja kino pod hovým nebjom. Jutře pokaza so večer 9. film Extravost. A pjatk potom film Michael o Michaelu Jacksonu v samstnom času pod takým večer 9. Od napo 8. su tam durje vočinene. Tutun tydzień nakwataja drugi dziel wojarowskiego poskytka z przyrodu a we przyrodzie wukoczowanie wokoło kociny z pedagogówku za hojace zela knieni Reginu Krawcowej, kiż je zajszły piatk dla niewedra upadnęło, budzie tutun piatk od popodnia 5. do wieczora 7. W Miłoczanskiej Skale przy Krabaton Kamieniu so od piatka do niedzielę zaso serbska kultura zwieci Witaj Festiwal so tutun konc tydzienia odmiewa. Tam maja koncerty, dziewoniczki, filmy, reje, a dalsze poskitki za kujżony sztok pudla. Sobotu wieczą oczakuje was na przykład pisany hudźmy Wubiok, steja mezo im Berlinska Droha, Janka Hanka, kajsztyś Jakie Szmarc und Nite na jewiszczu. A jeszcze pokiwać do piatka, możecie sobie jeszcze przyzywić za ekskursję Żupy Michał Hornik z sobotu 22 augusta do Wielceje, a z Białkomorowa, a to w regionalnym biurowej domowiny Kruszczycach.

Pokiwy za przychodne dny runia za was w mejach. Sztuć pak no chce sej lecznych pozinach jenoś na przykład zwierata zwierzęcu z daloka wobladać, ale też raz cele dokładnie ladać. Może to we wojewódzkim zwierzęcu czynić tam z meja od 9 a 20 julia. Po takim przychodnym tydzienia stajnie sredu pozinski program za swójby a dzieci k zazbie przyjdu szupizny a kałacze pod mikroskop. Potem punże dale na wodkrowansku turu po zwierzęcu. Na dalszych terminach, gdzie miestem o to, jak zwierzęta sorco tu, a zimu wójndu, a dzieci smiedzia samo rajki za zwierzęcich w obydleriu paslicz. Taki poskidk traje potem stajnie 3 godziny, a pokiju mam dżęca za was, dokież je przyzwienie do toho trybne, miestna su womiezłane. Jeli potekim się przemyzlicze, što drugi pojce próznin ze swoimi dziećmi czynić, znano to zajmowa opcja. 5 godzin, 8.40.

Sylze radosće so wam runjewan nie traja, ronić, ale snanosće przyjusiem z Bożą idyż słyszycie serbsku uczbu. A te mamy serbskim rozłosu za was, wie za kujże ranie dosć Tomasa, nie Olivera Tomasa słyszymy. Nie tak kajś bosće, ale Rita Förstora. A Giulio Jankowscy, no. To su po takim cio z wiezo wiacowych serbskich interpretów, kisz nam hać dosedmich zaspiewaja. Najprede pak, że albanscy dale, sedom mięcinu po sześcich.

0: Nic. Dobrą noc, ale dobre ranie przyje Serbski Rozwoz je na posedmich.
1: Serbski Rozwoz. Powiedzcie. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobre ranie. W Budyżczynie pali so od czerwszego popołudnia baterii w skład na szlibenowym parkowaniszczu. Wiacory w obydlerio dobiachu sylnego kura dla swoje bydlenia w opuszczyć. Mieszczanskie zaradnictwo wszystkich w obydlerio namówia, w okna a dury zaurene dżerżycz, a klimowe przyprawy hasnycz. Wonjowa wobora jest niedzie 90 pomocnikami na miestnie. Tute po 12-hodzinskim zasadzeniu w okomiknie służbu zmienia. Wonjowa wobora pojedzie dżęca rano nitko zaso z wódcy ryczakami po potrychenych bydlenskich sztwórczach. Po informacjach mieszczanskiego zariada może zasadzenie jeszcze czterjucy się otrać. Przyczyna wojenia nie jest dotal jasna. Potrycheny milinowy kontener służy domu kabwania milinowej syczy w urunacz. Kiedyż mieszczanskie zariadnictwo zdzieli, milina przyjusiem nie upadnie. W industriowym parku Czornej Pumpie jest firma Altec jeden ze swoju dwieju projektu zakończyła. Przy tym dzisze wo specjalną metodu, kotraż by litium-ionowe baterie efektywniejsze zczyniła. Kiedyż firma zdzieli, so za to niedziwalcy pozytywnych testów żaden kupc namakał nie. Tuż pilotów przyprawu zaso wotwaria. 12 milionów euro inwestycji jest tym zubiene. Altec chce so przychodnie na swój tamny bateriowy projekt koncentrować. Krótu baterię ze sele, nikla a keramiki. Ju zromadnie z Fraunhoferowym Instytutem WUIA. 640 milionów euro spichowania moli za to od zjazka dostać, praje Altec. Na niektórych serbskich kubwaniszczach wużywaja liczne prózdniny za twarskie dziła. Największy projekt jest o Ralbicach za Aju. Tam twari są na szulskie leżonosci nowy szulski hod. Ze spoczatkom prózdnin są z wubokotwarskimi dziełami zapoczęli. We Woklecach zanieruje pistowanie k wodnemu muži, kupiel a szpundowanie drugim poskodzie. W Krusčicach są pistowani z wopszernym zanierowaniem szpundowania po wodowych szkodach zapoczęli. Miestem zo szuli nie są żadne twarskie dzieła przedwidziane. Pożadania wo założbu spichowanie klituszych większych serbskich projektów dobia se hać do 31. julia wotedać. Nastupa to projekty, gdyż jest spichowanska suma wyższa hać 10 tysac euro, zdzieli założba za serbski lud. Za projektowe spichowanie litušeje doby by se loni 23 prostwo za doromady 1,9 milionu euro przyzwoliło. Bychu to miestem kuždolitne prostwy vo spichowanie wumjowskeho nawoda a probowych livu kuru, riovanskej skupinu a ansamblu a dživa

0: dwóch skupinow. Hižo zakónčene sú wólkoprojekty, kaž napřikład nímsko-serbske dźěćace město Hojki Wojki abo Dudakuje festival w Slepom. Na Parcowskim jezoru wotmeja so tutem tydźenju nímske mištorstwa za pfachtakowe čomy klasy Y. Niedźe 40 do pósta wobdźělenich wodošportowcow a čomu wočakuje prěni Parcowski pfachtakowanski klub, kiž mištorstwa wuhotuje. Hižo z leta 2016 wužiwa so Parcowski jezor, kiž je 1100 hektarów wólki za wodošportowe wubědźowanja. Hač do soboty mištorstwa pfachtakowych čomu traja. To bych upojezdcze, kotrž namakače tež na našej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Čence rano zmijemy jeszcze tuż do słońca, biegu dnia pak čim viac mručilo. Wostanie przeważnie sucho, hakle na wieczor potom šičanu ze severa sem švijele. Žive slibro stupa čence biegu dnia na 22 stopňu. Tež juce so słońca a mručile votmenjati, tež juce zaso mamy ze švijele miličić. Pjatk zmijemy viac słońca a przeważnie wostanie to sucho.
2: Jeničky pokiju na vopkac z vostanje zo je budešenje šlibeno a tuto vojena dla dale zaurjenja hevak šo svobodne, žane vyskače při pučach, je li pak so to bi uranja zmini a v nešto uladače, při zoče so rade pola najupak telefonistce abo zbovješču přes četu funkciju app MDR Serbia. Hevak přemoj, Katka, ja vam dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
2: A dobry start do dnia. Srieda na was czeka, nie tylko czeka na nas. Bożci libyt first, becz ponad po 7.

0: Wotlečał je prawe hesło, lične čas je dowolowy čas, to rika tak nikotry szkuli firmie. Dobia zmienia ludźmi winch, ale dzieła nie je runiełem przecomienie. Tu iż są szulory, o kiś tam prozynach dziewaja, a mniejsze narauki ukonieja wita na pomoc. A naopak, se za czas szulskich prozynów pofenko zasłużyć moc, je bo sobie za starszych szulorjów a za studentów atraktywne. Ale dżeda swoim tajke możność do cała skicza. Začarovši mečer v Radvorju je sa Franz Richter ich čipne vú prašoval.
1: Co to je prozina džio ani dže?
2: Jene škola RKV prinom týždenu.
3: Som dženca započal, ja džio 2 týždene v parku za zaurio. Konkrétne ja tam stopu od tých dín zaurio, reču, von Wopatki, Sromadžim.
2: Hej, ja som bola v druhom týždenu po serbskej šnujnžoč. Sim tam cidne fota skenuała, ha dwajedny kus tekste na serbse przełożyła, ha jedne małke napraszła, no, starczwa.
3: A ja sam był późnach pola moja nana, George. Smo takie stany natarili, stany otwarili, pagody natarili, otwarili, a ja.
4: Ja sam był prynia, drugi, a nieki cici tydzień ty, George. Prynia tydzień sa był po hausza w Pańczycach, a drugi tydzień sa był w Pitschtreppen, w Wuschu, a nieki sa po Smojec Franka, albo ty po moja nana, su bunadżu.
1: A co są tam takie pontuje nauki byli?
4: Tydzień po hausza sa trebał wicki, a zuka nieki metal enkantwać, so oni nie są tak wutre, potom te stanzwać, muszą te byli na montaży, wicki zatwarić. Drugi tydzień po Pitschtreppen sa nikak podobne to samste czino, a nieki smo na cyszy und halb.
1: Co ty prosi na George była?
2: A ja sam prosi na George była, to gdyż chcę pieniądze zasłużyć, za moje prane bydle, no.
5: Po Czornakec, tam są zrumali na Tornisze wuli. A ja mu lutujem okus na auto, na zatę flepu, za partię.
1: Gdzie są te dwie, co są te czyno?
6: A ja są po tej firmu Dwodiec, to jedna twarenska firma, Dzio. Wyso ja lutuju, to jest za moje jezmne dolność.
7: A ja są w Maleszicach, bez to ani Dzio. To już ja lubuję dzieci, a to by ja rynę czas.
1: Są te prozina Dzio?
8: Nie, to nie to nic. Na haj, Janek nie jest mi co namakał, ja pa mam na kujże bad planowane, co so ja przyszedłem do to zasadziłać.
0: Lubi ludzie, ja sam sobie liczył, to bych u 12 wszelakich możliwości, co za młodych ludzi aktywni być po zninach, a się nieco zasłużyć. A oni swoje szanse oczywiście używają. Franz Richter je so napraszował. W dalszym maj przykładu maj szak smydżęca rano to runia już rozprawiali, a to o pozinskim dziele staruni a ratostwie.

0: Minutje.
1: Znanosće nasz poskitk socjalnych syczach hižo wuladali nowosće we wobrazach. Wočerawšeho najnowsze pojezdcze we wobrazach na nasz internetowej, kajštejš Facebookowej a Instagramowej stronie wuladacze. Na przykład impresije punželnišeje šesteje stacije Bičtore Radia Zatkule w Radworju. Dale pobychmy wezo na serbskim superkapje niedzielu Nebelčicach na wužijskich polach, gdzie są ratario tej štelednu zasopilni a podali smo so tež do kloštra Marijenje Vezde, če su osvečili tradicionelnu noc desac svečko. Vobladajče se je tole raz rade. Naše povestče v obrazach, kaž prajene v internetče, na Instagramje, na Facebooku a v naši app MDR Serbia. Ja prijevam bjele vesela a nedom mam daljše pokive za vas.

serbske blido Drježdźanach je dźensa wječor 60, znowa w The Red Rooster, to je hospoda z přitulnej piwowej zarodu na Renenskasse 10. Jutře je přichodna rěčna hodźina zmierca zahradnisko zwjazka při kloštorskej wodźe, kněza Lumana, a to od popołudnja 3 do wieczora na po 60, domje zahradnisko zwjazka w Stwi 212. W čornym kumcu můžete sebi film aj wobladać. Jutře wieczor w 9 pokaza so film Extra Wurst, a potom piatk w samstnym času film Michael. Tutun tydzień nakwataja dwój dźel wojewódzkiego postkitka z przyrodu a w przyrodzie. Wukodźowanie wokoło kociny z pedagogiku zahojace zela knieni Reginu Kraucowej, kiż bie zajszło piat planowane, ale je nie wedra dla wupadnowo. So tutun piatk wotmieje od popolnia 5 do wieczora 7. Wiesny swiedzień z fecha serbskich Baslicach tutun kunst tydzień ja. Zapoczejo piatk wieczor, to so z 6 prynie piwo natoczy, potom sleduje dziecace kino a wiesne wubiedzowanie. Sobotu popołudniu 4 czy dalej z koporskim turnierom, paralelnie poskieczejo wafle a kowy, a za dzieci baslensku drohu, a od wieczora 8 potom štož vězeněsno pobachovač reje za modera starých a nedělu maja od rania 10 rajnče pivko z kapavu horjane, na po 12 seda oběd, na po 3 kově a tykanc a písaný program se serbským folklorným ansamblom Budvo. A miłoczanskie skale przy krawatowym kamieniu, co też tutun koncerzenia świeci serbska kultura, witaj festiwal, co tutun koncerzenia wotmiewa. Tam maja koncerty, dziełomniczki, filmy, reje a dalsze poskitki. Sobotu wieczor na przykład berlińsku drogu słyszycie skupinu Janka Hanka, a też Jacke Schwarz und Niete.

a ty Jošanku Rijelc, no słyszymy przy siedmiej godzinie. Jako prynie pak, se do mniejszy no posedmich, smie doktor Taste.

0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: A dźensa dźe tak rěc z dr Janu Šołčiny do zahrody.
2: Wěsće wy, lubi słuchario, što su rjewin, rjetwička, romak, mirik abo banja? Nedawno kolega hordźe powiedaše, kak wulki je rabarbo w jeho zahrodźe hižo narost. To dopomnich so na to, zo bych hakle nedawno staru wučbnicu za 5-letnik rukomaj dżerżała, a w niej listowała. By to dziełowy zeszyk za wučbu szulskiej zarodze, potekim za przedmet, kis so dżęca hiżo nie wuczuje. Zajmały bych tam zapisane pomenowania, kajż na przykład Rjewin, miasto Rabarbo, albo też Rietwiczka za Radisku. Tutaj jewia so też aktualnych dwurycznych słonikach, ale so stajne bole pozabywaja. Dokiż kila dwuryczny wużywa dżen a husciszo k Niemczynie bliższej wariancie wurazu. Podobne wujcze zwieszczamy pola wuraza spargel, za niemskie spargel, miasto romak. Pola zeleria, za niemskie zeleri, miasto mirika, albo pola kirbsa, za niemskie kürbis, miasto wuraza banja. Szkoda poprawom, ale tajke jeryczne wujcze.
1: No hej, wo romaku sem iżo słyszał, wo Rjewinju, Rjetwičce a dalszych mianowanych nic, ale hej, serbština nie je przeco tak lochka, no. Inak je to ze Živinjom znamenča, meni to Matijas Kisling. Sedom odžin, sedom nače.

0: Kajž so svět dale verči, tak so tež časnik dale verči, je měnujce hižo na poosmich.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. W Budyżynie pali so od czerowszego popołudnia bateriowy skład na szlibynowym parkowaniszczu. Woniowa wobora jest niecze 90 pomocnikami namiestnie, a so palacy kontener w obstanie z wodu kwodzi. Wiacery w obydlerio dobiachu sylnego kura dla swoje bydlenia w opuszczycz. Szkodne macizny pak powiedzcy mierili niesu. Mieszczanskie zarednictwo wszystkich w obydlerio namówia, w okna adurie zaurene dżerżycz, a klimu wepsi prawy hasnycz. Czego dla so bateriowy skład pali, dotal jasne nie. Potrychenny milinowy kontener służy domu kabwania milinowy syczy wurunacz. Wupady miliny po mieszczanskim zarednictwie budyżynie pak nie maja. W industriowym parku Czarny Pumpie je firma Altec jeden ze swoju dwieju projektu zakończyła. Przy tym dzisze wo specjalną metodu, kotraż by litium-ionowe baterie efektywniejsze zczyniła. Kajż firma zdzieli, so za to niedziwajcy pozytywnych testu żaden kupc namako nie. Duż pilotu w przyprawu zase w otwaria. 12 milionów euro inwestycjo jest tym zubiene. Altec chce so przychodnie na swój tamny bateriowy projekt koncentrować. Krótu bateriu ze przychodnie ze sele, nikla a keramiki. Już są zromadnie ze Fraunhoferowym Instytutem w Uwili. 6,43 milionów euro spiechowania muli za to od zjazka dostać, praje Altec. Na niektórych serbskich gubwaniszczach używają liczne prózdniny za twarskie dzieła. Największy projekt jest o Ralbicach zaaju. Tam twari so na szulski leżonost czy nowy szulski hort. Ze spoczatkom prózdnin są z wubokotwarskimi dziełami započeli. W Worklecach saniruje piestowani k wodnemu muži, kupiel a szpundowanie drugim poskodzie. W Krosčicach są piestowani z wopszanym zanierowaniem szpundowania po wodowych szkodach započeli. Miestem zo szuli nie są żadne twarskie dzieła przedwiczane. Pożadania wo założbu spichowanie klituszych większych serbskich projektów dobia sa hać do kunc miesaca wotydać. Nastupa to projekty, gdzież je spichowanska suma wyższa hać 10,000 euro, zdzieli założba za serbski lud. Za projektowe spichowanie klituszije doby bisoloni 23 projektów za doromady 1,9 milionu euro przyzwoliło. Bichu to miestrujem kojštolitne prostwy vo spichovanie vomioského návoda a próbovoch levo, koro, rejovanskej skupinu, ansamblu a dživaduch skupinu. Hižo zakončene sú vôľko projekty, kajš napríklad nemsko-serbské dječace miesto Hojky Vojky abo Dudakue festival Slepom. Na Parcovskim jezoru vodmeja so tutem tydženiu nemské mištorstva za pfachtakova čomy klasy Y. Niečo 40 do posta v občelenich vodošportovcov a čomu očakuje prvý parcovský pfachtakovanský klub, kýž mištostva vôduje. Hižo z leta 2016 vúživa so parcovský jezor, kýž je 1100 hektarov vulky za vodošportové vúbečovania. Hač do soboty mištostva pfachtakových čomu traja. To bych ju povieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzięca rano zmiemy jeszcze dość do słońca, biło dnia, pak czym jac mroczelu, w ostatnie przeważnie sucho, hakle na wieczor potom przyczanu ze severasem szwiele. Żywe z lepro stupa na 22 stopniu. Tyż jutce so słońca a mroczele wotmieniety, a tyż jutce zaso mamy ze szwiele miliczyć. Piatk zmiemy wiat słońca, a przeważnie w ostatnie sucho.

0: Na pućach šopši starym, to rika šo swobodne, nimo šlibenowej budešinje, tutaj je wojna dla na pakowaništu tam zaurjena, a to budže najskerje tej šišče kvilku tak vostač. Hačenja tu iš žane nesu, dalše vyskače tež nic. Dobru jezbu vam tu iš přejmuje.
1: Serbski rozvoz.
0: Daleče 4 po na pół 8.
2: Kožde

0: Jedna z temo, kotraž nas dźensa zabira, je prózdninske dźěło, kotre sej šulerjo a młodostni takle wupytaja. A pobychmy tež w Staroni, zo bychmy dolac do prózdninskeho dźěła 15-letnje šulerki dostali. Nimo socjalnych powanjo, však môžeš po zinach tež rastoratorstwa na przykład poladać. Što tamle takle do dźěło čaka, a što su poprom hižo wumenjenja, o tym je nam njedawno Pol Matka od Miłočanského agrarnego drústwa powiedał.
1: Ratostwo nie jest żadne połowano, za to dobym połowano być. To dał ja dny, tam muszę nie noc nocy nic działać, jedno jest rano, albo jedno jest wieczor, a wodno moje dla drugiego sedyścika, że nic nie inżo. Wiesz, że rano też rysa, pan dba te tyjemo z motorzenzu kus, niekie kieruszki czyste czynć, albo ale na końcu jest puta, pan poszipon już jen traktor jedz dać, jen mniejszy traktor, albo jen mniejszy przypowieszak. Also, że ja sobie dostanę, to jo poprom okoliny, że za spożadania są, no. Te prašno je než, kak je kmanoš, če one subušine se. Nekotre maja o domazno, tak se može one traktor, s traktorom ročo ječ, a s pšipirušekom, a nekotre skoro od nule spute započeč. Tam je to pon cilje češko.
0: To praje ratar Pol Matka k prozninskemu dživu ratarstve. Kotre prozninske dživo napšikvat v Staroni na šulerjo čaka, to svišiče tu za 10 minčino. Nitko je 9 minčino, po napu 8. Oh yeah.

Serbska blido Drježdźanach je dźensa wječor 60, dunkroć znowa w The Red Rooster, hospodźe z přitulnej piwowej zarodu na Renecgasse, dźesaž Drježdźanach. Juce je přichodna rěčna hodźina z Mjorca, zarjadnisko zwjazka při kloštorskej wodźe, knjeza Lumana, wot poponjacijoch do napo 60, čaka wun w stwi 212 zarjadnisko zwjazka. Kino pod hovem nebjom maja v čornom komcu, juno juce večer 9, to možete sebi film Ekstra vorst vobladač, a pjak hišče raz samsnem času, to pokazuje oni film Michael, o Michaelu Jacksonu. Pjatk nakvataja druhý džel vojerovského poskytka z přírodu a ve přírodže vukočovanie okolo kočin s pedagogou za hojace zela knini Reginu Kraucovi. Poprawom planowane zajszły piatk przewiedzie so tutum piatk od 5 do 7. W Boszecach koncy dzienia za so jechaja a skakaja od piatka do niedziele bieży tam 19. wulki budyski jechanski turnier. Niedzie cista koni tam oczakuje tomu pisany program. Juno na programie jechania stewie za skakanie, dresura, tak mianowane wulke myto budyszina, a niedzielu wulke zakończace skakanie, k tomu maja program za swójby, na przykład jechanie na poniach, a rajganskie poskytki za dzieci. A jeszcze pokił a dżopiatka możecie so jeszcze przyzywić za ekskursję żupy Michał Hornik, ta budzie sobotu 22 augusta, po takim dokładnie za miesiąc. Do Wielcyje a Zwycha Komorowa przyjrzewić możecie so regionalnym biurowie domowiny w Kruszczycach.

0: Skupina The Police to bě apropos Police.
1: Policija z G.
0: Nowski Policija ma wysoké škujžeranie. Rańczy redaktor, dżens a rańcza redaktorka Katka za nas.
2: Dobra ranie. Startspela Radeberga bu minenich mesacach wo wiacere tysace euro wopszudzene. Wosom a 6000 litne pytasche internetche za investmentom z lukratiwne renditu, abo wot kriminelnich zjebane, a to wo 105 tysac euro. Policja warnuje, gejczbu przy lukratiwnych poskitkach internetche wużywajcze service centralu za przetrebario a dajcze so poradzować. W protecach pola halstrowa sta se punczelu rano nie zbożo, dokiż szofer auta przed je zbuzasze. Dziewięć a 40 letny bie ze swoim fortom na wonie drozy popuczu, a miejsze wodpolat kamiensku drogu do smiera na Henarstowsku drogu przepryczyć. Przy tym przewidzieszy mąż w pośrednim zdaczu przed je zbucja postoletnie w Renocze a Prasny. Sobojeducy Renota duje zechu lochko zranienego do kliniki. Szkoda na automaj 17 tysac euro. A woniwa w oborabie punżelu wieczo pocznicy popuczu, przy wopkodzie na drjeżdżanskie drozy rozbuchny przy zimiu przytykniany aku a sopalesze. Zranił so nich tu nie, szkoda wuczyni 100 tysac euro.
0: Tak, daleko z dzielinki policja, a woniowa wobora ma tu czasnie też jeszcze budyżynie, to już to dzieła, tam na parkowaniu jeszcze przy Ślibenoje, szako so palika jeszcze po wieszczach słyszeli, tomu jeszcze raz pokiju, respektywnie warnowanie, dzierżcze w budyżynie wokna a durie zaurene. Dalej, ze Zuzan Hempelowej, na domie Bilk Nadziewecz.

0: Wulkotne je žiwenje a wulkotne je pozadnje tež tu přimni studiu, šako je Katka nedom tu ostała. Šo inajše hač wulkotna pak je namoc, gdyż so ludzo zeznaja maja zveča zasadnje, najprede raz do veru, ale što, gdyż so tola ukopa, so je nowy přečel abo samo partner namocne Katka.
1: Runje dlato zmija v Irske netko nowy zjavny narodny register, a to vo ludzoch, kociš bychu doma namocnje, abo buchu dlato hižo zasudženi. Tak možeš se dočasnje informovat, hač je potencijalny partner zašłości hižo namocny był. Nastok k tomu bie pat Jennifer Poole, 24-letna mać, 2-10, kotraž był od jej bywszego partnera 2021 zamordowana. Poole nie wiedzieše, zo tun hižo w ex-počahu partnerku nadbiehovaše a zo bie dla toho tež hižo zasudženy. W onlenowym registrze wozywia so netko zjavnje mjena osobu, kotraž buchu češkich pátu domiacije namocy dla zasudženy. Registruje so mjezdrujem wumocowania, seksualne nadpady abo tež, gdyż so partnerki bija abo čelnje nadbiehuje. Wyrnież register zjawnie przystupny był przedleży albo podleży przyjuszym wistym wobmiezowaniam, a so stajnie od zamówitego sudnika samego rozsudzi, hać zapad online wozywi albo nic, a też wopor drbi wozywieniu przyłosować. Wyrnież to potom wiezo bezmiana było. Skuczycielio muža najzalšo 3 leta po zasudzeniu prostwu wohaszenie zapiska internetu stajeć, a tutun online register je też nietko hižo wozywieny.
0: Wo nowostce online-num registrie, wo domiacej namocy w Irskiej, rozprawiesze Katka Pypelec.

0: Jana Podževečić.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranie. W Budyżynie pali so wczorajszego popołudnia bateriu w skład na Szlibenowym parkowaniszczu. Woniowa wobora jest niedzie 90 pomocnikami namiestnie, a so palacy kontejner w obstanie z wodu kwodzi. Wiacery w obydlerio dobechu silnego kura dla swoje bytlenia w opuścić. Szkodne maczyzny pak połudce mierili niesu. Mieszczanskie zachodnictwo wszystkich w obydlerio namówia, wokna a durje zaurene dżerżyć, a klimowe przyprawy hasnyć. Čeho dla so bateriowy skład pali dotal jasne nie. Potrichenny milinowy kontejner służi tomu kabwania milinowej syči wurunać. Wupady miliny po mieszczanskim zaradnictwie budyšenie nimaja. W industriowym parku Czorny Pumpie je firma Altec jeden ze swoju dwieju projektu zakończyła. Przy tym dziesze wo specjalną metodu, kotraż by litium-ionowe baterie efektywnie szczeszczyniła. Kajž firma zdjeli, so za to njedźiwajcy pozitivnych testov žaden kupc namako nije. Tuž pilotovu připravu zaso votvarja. 12 milionu euro investiciju je s tym zubjene. Altec chce so přichodže na svoj tamny bateriowy projekt koncentrovač. Krutu bateriju ze sele, nikla a keramiki. Ju so zromadnje ze Fraunhoferovým institutom vuvili. 46 milionu euro spichovania moli za to vod zvjazka dostać, praje Altec. Na niekotrych serbskich kubwaniszczach wużywaje liczne prózdniny za twarskie dziewa. Najwiedzi projekt jest o Ralbicach zaaju. Tam twari są so na szulski leżonost czy nowy szulski hod. Ze spoczatkom prózdnin są z wuboko twarskimi dziewami započeli. We Worklecach zanieruje pistowanie k wodnemu muži, kupiel a szpundowanie drugim poskodzie. W Krusczycach są pistowanie z wopszonym zanierowaniem szpundowania po wodowych szkodach započeli. Miestem ze szuli nie są żadne twarskie dzieła przedwidziane. Pożadania wo założbu spichowanie klituszych większych serbskich projektów dobia so hać do końca miesaca wotydać. Nastupa to projekty, gdzież je spichowanska suma wyższa hać 10 000 euro, zdzieli założba za serbski lud. Za projektowe spichowanie letuszej doby Biesoloni 23 prostwo za doromady 1,9 milionu euro przyzwoliło. Bichu to miastrujem kuśtoletne prostwy wo spichowanie wumiowskoho nawoda a probowych lewów korow, rejowanskiej skupinu, ansamblu a dziwadłej skupinu. Hižo zakončene so vulko projekte, kaž napšikvat nemsko-serbske dječace mjesto Hojki Vojki abo Dudakue festival s Lepom. Na Parcovskim jezeru votmija so tutem tydženju nemske mištorstva za pfachtakove čome klase Y. Nježe 40 postav občelenih vodošportovcu a čomu vočakuje preni Parcovski pfachtakovanski klub, kiž mištorstva vuotuje. Hižo z leta 2016 wużywa so Parcovski jezor, kiž je 1100 hektarów wulki za vodošportowe wubiedżowania. Hač do soboty mištorstva pfachtakowych čomu traja. To bych upowiedzcze, kotrosz namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Częc rano zmiemy jeszcze tuż do słońca, w biegu dnia pak czym wiac smroczylu. Wostanie przeważnie sucho, hakle na wieczo potom przyczynu ze severasem szwiele. Żywe zlebro stupa na 22 stopniu. Tyż jutce so słońco a mroczyle w odmienieti, tyż jutce zaso mamy ze szwiele miliczyć. Piatk zmiemy wiac słońca, a przeważnie wostanie sucho.
0: Dale liči vopkane pokiju, zar je Šlibenova Budešin je tuto vojenja na tamnišim

Serbska Lido Drježdżanach je dźensa wječor 60, tunkruć znowa w The Red Rooster w hospodźe z přitulnej piwowej zahrodu na Rienec gase 10. Jutře je přichodna rěčna hodźina z Mjorca zarjadnisko zwjazka při kloštorskej wodźe knjeza Lumana. Wot cioch do napo 60 was očakuje w domje zarjadnisko zwjazka při zuće so prošu z 2212. Potom nakwataja tutun piatk drugi dźěl wojerowskeho poskitka z přirodu a we přirodźe wukodźowanje wokoło kočiny z pedagogoku za hojace zela knjeni Reginu Krawcowej, kiše zaješ w piatk dla njevedra upadnowo, kaž prajne tutun piatk budže od 5 do večera 7. W Miłoczanskej skale przy krawatowym kamieniu so od piatka do nieźle zaso serbska kultura swieci. Witaj festiwal so tutun konce dzienia Wotmiewa. Tam maja koncerty, dziewoniczki, filmy, reje a dalsze poskitki. Sobotu wieczor na przykład oczekuje was pisany uczny wubiok, steja mjezurin Berlinska droha, Janka Hanka, kajsztyż, Jakie Schwarz und Nite na jewiszczu. Niedaloko od Miłoczyc, niemienujcy w serbskich Pazlicach, so konce dzienia też swieci, swiecza swój wiesny swiedzień. Piat wieczor 6 so prynie piwo natoczy, potom sleduje dzieciace kino a wiesne ubiedżowanie. W sobotu po południu 4 odmije so koparski turnier, paralelnie poskiczeje wafle a kowy, a za dzieci paslensku drogu, a od wieczora 8 potom reje za młodych a starych, tedy so też pobachować nie smiedza. A niedzielu maja od rana 10 rańcze piłko z kapału Horjany, na po 12 soda w obiad, na po cioch kofia tykanc, a k domu potom pisany program ze serbskim folklornym ansamblom Wudwo. Sa nadziejam, za was wieneszto pudla, niecko słyszymy Mitcha Kellya.

0: Móžne słowo.
1: Madźenca Cecilia Zelnakowa z Panšic-Kukowa.
2: Z dowola we Romje přinese mi luba znata mjez druhim małe flyer z doporučenjom zemrytoho bamša Franciskusa sobu. Su to tři słowčka, kotrež rukuja za harmoniju ve swojbje, a tute rěkaja smim ja, džakuju so a prošu wodaj. Tute słowa klinča poprawam cele normalne, a tola skutkuje enormne na dobrą mjezobnošć. Su to přerušo wunošne a dobre počinki ve zdvoliwym wopkadže meznami a scyva ve zjavnošći. Rozkory, nedorozuminja a wumetovanja rozdvoja cywe swójby a přečestwa. To dožiwamy bohuže tež ve naše korovatej tovažnošći, kotraž abo dokoj so stajne bude od Boha stvoričela vodkila. Ryčmy mez sobu, ladajmy sej do očov a podajmy sej wujednansku ruku. Konflikty nemožemy nide naprzykład přešmoratko rozrisać. Haj, gdyż knježi we swojbe harmonija, zamoža so mnohe dobre a nadobne počinki wuwiwać, rozč a płodynešć. A gdyż nakila so dzień, wozmy sej dobru kwilu za ciche rozpominanie dnia. Smim wam, dženca, wulke kveče dobrych přečov sobu napočdać? Čakuju so za připosłuchanie. A wodajcie proszę, jeli sim wam z moimi myslemi przeblisko przyszła.
1: Nabożne słowo dženca sme słyszeli od Cecilie Zelnakowie z Panšic-Kukowa na roku farskie wikarie. A nietko słyszymy jeszcze Jana Riedu, a potem za cimienczyny jehiżo dziewieczych, a czas so rożonować.

Naša kolegoka Jožinca Duce-Litowski, abo tom nam zase zajmnostki ulicujo, a to we našom reže Dördom D. we Baltijske. Jo to dalšny žil s dovolovými impresijami z toko regiona. Na to my žaša narazky byš. Z Vitajkempa w Jarejšku zimiejmy za was nowości, żeż żołczak cytuchylu wysarskie rycy szak dożywiju. Z pcokami se zabieramy, pekliniemy z wami do nowego udasza naszego sarskiego tyżynika Nowy Casnik, a dzisiaj ulicujemy czojenko z naduteju kacku. Zmyslim, aż se upwasz jo westaś przy radiju.

0: Uše 1000 kilometer jo to jo aż do Baltiku ma, nasza reporterka Stefanie Krautzolc jo ze swieju żoku tuchylu zeszigom duce do pet zajcza, a my smijome byś pedla. Co raz te były jeszcze we Warszawie? A pen?
1: My sme spuścili Warszawu, to wielkie miasto, tu modernu metropolu, a sme se udali do smera Pytzajcza. Tam myśmy gdonieś, sme obszał, że przyszli dalej do Pytzajcznej Europy. Rozmi, my mamy nento hynakszu czasu cunu, jo cela gyżina pyszcze jako doma, a nie ja na ten czas hynac, ale sme teke duce nento py hynakszych kolejach. To gdoni ktoś, co z Płyckiej dalej do smira Baltijskiej Republiki, do Litewskiej, do Letijskiej, albo samo do Istnijskiej, ten myśli przestupić najszybszy granice między Polskiej a Litewskiej. Tam są te kylie, które są tak szerokie, jako jo uzus analog w centralnej Europie, tam jest tym końc, a to w mieście Moskwa. Net tam mogą drogujący przestupić do drugiego szyga litewskiej zeleznicy, a tam byśmy się pak pogibowali na szańczych kyliach, które są pycajczno-europskie albo rusojskie.
0: Ja, po takim słyszysz o nim to miastem takie drugie rzece, albo?
1: Żeż w polskich szygach, a takie poszukki w polskiej, możesz sejski nieco gdonić, a gaż masz kluku z większego tybi rozmiju, występnie gaż nieco przełszo komplicirowane wice se ulicować ludźmi. A takie cesta dość mógł angielskie dosztaje. To jest piczko hynac bólo w litowskich szygach, tam ka to serbskie, to slovenskie nie są więcej rozmili z angielskiego rycu. Nie o tak ľahko było. Ja w sobie nie sam się zwierila z rusojskie nieco przeszasz. A to gdoni, aż ta szafnaka a ja z mej z większego szycho komunicirowali jano ze znamienami.
0: Ja, nento weste je w litowskiej. Kak se wam tam nento spodoba?
1: Sme spuścili ten kraj pierogu, a sme se przybliżili tym, co nam Europie żoś blini su szedna jeza. Jo, wieci budu pyn ulicować, ja mogu hłaci gdonić, aż o tude, jo pićku ako w domu nie, teke u opelskiej albo w litowskiej su kroły na pastwie, a te byszone stoje w swoich gniezdach, a su duce pylukach, aby szukno przepytowali za żabami, a drugiej u carobu.
0: Jo to klince rednie, na pen życzymy wam jeszcze wiele rednych dożywienio.
1: Jo, życzymy wam redne żyn, redne wiaco, a za nas pen nie peri nieżo dali wystaniomi ochulił w litowskiej.

0: Wet Nežele pežewaju žiši swej feriowe cas we Witajkempje we Jarejšku pla Derbna, co su doživili do tych mist, sme uzganili wet organizatora Maxa Bagańca w Terecnego Centruma Witaj.
1: Sme mieli zeznawańskie grasza, mamy ši pör starych uchadzow, ale teke wiele nowych. Pežele sme mieli sportowe grasza, wježenje przez infocentrum tudejšego geoparka, a pełniści kreatywną ziewarnię. Mimo tego, sme teke już grali w pólu, lec ronoż, jo, wiedro nie jest tak optimalne. A cora jo był nasz wierażk do tych miast. Sme mieli wielki ulet do Łęknicy. Tam jo taka stara brunicowa jama, babina se groni. A sme mieli geologiske wierzenie. A wiacor sme pisali list za starješych.
0: Jo ne moča, jo leto za 8 let, stara ne starše činašćo let, to jo nova, moda generacija ve Witajkempje, kenčemo južo leta dvojku tradiciju groni Max Bagańc, si vi až grajo tam teke pežedanje za domom vistu rolu.
1: Ale my mamy wegin kompetentny team. Niciano, Aleksandra Dragua, kateremu už sledujo leto za ako viednik Witajkempa, ale tak Izabel Grecojc, ako jo w zachodnich letach już przypadła była, a która się pieniężele za te sportowe grasza zagronita była, a tak Rahel Zelnak, letosak prednemu razoju, która już przeżyła wszakie kreatywne workshopy.
0: Jo, ale to nie jeszcze szo, weni przygotuju jeszcze wesebny projekt za staryszych, to jo jeszcze petajemstwo, co to bużo, zinca, bużo jeszcze Neptunowy Swiżin, a spiwasz budu gromaże z muzykarium Marekom Slodiczkim, serska, drugi sztucki, a jeszcze wiele wicy mają predk, kytaru rolu grają przyuszom serska rec.
1: W szednym ziłaniu jo serska rec eksistencjalnie ważne wie, ne? Dokolaż my co my miazy dzisiaj mi ubożyć zajm, a teke lubość za serską riec. Ale se wie, te recne niwoły są wiegin szakorake. Ale my, jako team, se pracujemy przecej na najmniej dwojo recne nasze prezentacje cenisz, a dzisiaj mi pejedasz, a mogę na przodu se polepszuju, a zase do wiestości przyjdu serski pejedasz.
0: Groni Max Bagańc w Terecnego Centruma Witaj. Jeszcze aż do pietka widmio se w Jarejšku Witajkemp w Terecnego Centruma Witaj.

0: Aleksander Dragoa jo doma w Lubsku we pelskim mieście Dolnosarski jo to Žemr. Na kšomje majo teke cesto gumno, tak teke Dragoa, ale wyn ma jeszcze jeden drugi hobby, coki. Maria Elikowska-Winklerowa jo ksiła wiedzieć, lecu jego coki litosa pilne.
1: Cokarstwo przewyżuje Aleksandra Dragoa już od lejszy czas. Wyn jo se już w młodych letach za to zajmował.
2: Ja som cokar už 30 let už. Popřajem celé moje živienie, mám te cokky a myslím sa, až budem ďalej obchovať. Jo.
1: Kak se cokky uvijajú a rozpožujú, to vytvisujú tyke vedviedra. Zachopijú se v nalešiu, až stúpajú temperatúry už 12 grad.
2: Nalešie jo bolo bejne zimné, veto sú se uvijali cokky, te ludy są wielkim mecne. Ten czas tego większego uwisza już mimo. Ako weni są se krzyli rojś, to jo już mimo. To jo przecej tak nie jak akacja kwisio. Jo. A nie to zachopio ta lipa. Pen weni nie to już są pilne, dokulaż miesiąc da zacuwaju, aż nie to se to lesie obrosio dny, bywają zase krótsze a krótsze, to jo czaszne nicga.
1: Cołki są byli letosa pilne dość, ale nieco jo wesebne na letosnym miodu.
2: Jo, ja som wielkim spokojom. Jo wielkim wiele dobrego mioda, wesebne jo, aż jo wielkim mecnie w tośtom lesiu ten listowy miod, blat honyś. Jo, a przy sam szykne miody mają ten peziel tego listowego mioda.
1: Chłopac Jodragua miał w augustie, septembrie taki riosowy miód. Ten słodzi wesebnie derie, ma wiercowany aroma, a tyjo struło się. Ale jo wielgin żurny jen obzięłaś. Wen ma konsystencję żeleja, a nie masz już jen cejziś, ale musisz na wesebny part zbierać z błonku.
2: Ja nie budziłem więcej ten riosowy, dokulaż tam ją przewiele zięła, a familia na mnie ściąga, weni nie mają żaden luszt mnie pomagać, pen, jo, ale bez pomocy nie idzie, sam to nie zwynosiasz.
1: No a na jaki miód myżo se Dragoa iści jaseliś?
2: No, to budzio iści, to jo wedwisne wed tego, co te bury są tam useli na tych pelach, nic. Dokulaż niekotare całkarie mają jeden flak, żeż mogą tam nieco useć, ale wacej są wedwisne wed tego, co te burja tam useju. Na pen facelia, pen hejduszka, jo wielkim dobry miód, ale tak nic każde lieto przyniosło dobry miód. To jo tak. A pen goldrute, nie wiem jak to jo serski, to jo taka żółta roślina na tych flakach, że se nic nie usewa, dlejszy czas, wena sama sobie usewa, a poprzałem to jo taki cuza roślina we naszych stronach, ale ten miód jo taki wielkim dobry.
0: Aleksander Dragoa jo ze swoimi cukami spokojom weni su naniasli dość mioda. Maria Ilikowska-Winklerowa jo se z nim bo jego hobiju rozgraniała.

0: Serbski program. Powiedzcie.
1: Wete nowe je ustajence słyszy szo. Wete niemiera na kjarchobie, a ze sporta teke jeszcze nieco mamy. Nento wiecie wydrobnym ojo Gregor Klim. Nowe perspektywy na strukturne zmienu we Łużycy pokaże ustajenca pod titulom Łużyckie identity w Choszebuzu, cora są ju w miejscowym laborie Bramborskiej Technickiej Uniwersyte, krótko KOKO, wetwierili. Jota projekt studentu za miejscowe planowanie, zakonity docent Hendrik Weiner wiaseli se wo wieliki zajm na projekcie. W slednym miasicu su dostali docentu foto wet luži, a kak się z nimi pokazaš ich zwiezanost czy do Łużyce, petlajo wiele motivo wet serskich nałogow, ako zapusta jaczone spiwanie, serska drastwa jo cesto wiżeš, ustajenca jo kradu krotki czas wiżeš nent, ale przemysluju, kak mogują dalej przystupnić. Na wietoszewskim kjarchobie wodują przecie zasie rowe obszkę żone, sobuziewa siarje wesromoszone, a wetpadki przecrzeszone.

kich razišelo, da je vetno vodki o tom diskutirovaš, jano muskica, abo s rodom neutralna forma, da je bš dobelona, tož to pežedanje vet frakciovu AfD a mittelstands iniciative Brandenburg zukunftssicheres Korpus su obsamknuli, uše šota šikjo obsamknjenje pak do pšašanja stajo, dokolaš bez ranivo mesčanske ustoki, tož te ustoki ga předpišu až masse muskica a ženskica forma uživaš, kabo obsamknjenje Płaszczowo by takie zastępstwa w mieście było to dżendrowanie we serskiej ryce zakazane. Serbska przełożowarska funkcja SOTRA app niedźci lepiej funkcjonują, ako informują Rzeczne Centrum Witaj, jo nie to można przełożone teksty laszcze przez link żyliś z drugimi, to depe lepszo wasz używanie tej app w szuli na żyle a siednym dniu. Dalej dają miastem zakłonioną OCR funkcję za gorno serbskie teksty, to groni nie to można SOTRA spoznawać teksty direktnie z obrazu za dolność serbsko Rzeczci na tom żywaju. A jeszcze ze sporta planowane grasze serbskich kopariów tu sobie tu musu upadnąć, ako ją nam gronił trener Sven Balak nie su dostali dość krajariów za mustwo gromadu, poprzełom su planowali grasz przeciwo Żylojskiemu mustwoju, ten Leszojski mecz musi nie to bzieze serbo se wetmieć, Żylojski budu grasz przeciwo mustwoju Spicnia. Nowy termin za przyrodce serbskie grasze jeszcze jasny nie, wo sytuacji serbskiego balakopania spieszyszo Piet Kwiecy o wyserskim programie. Jadro. Ja noch wodne 19 grado tuchelo dolni w Łużycy, wetpłodnia bużo krado wieczowate, a słońce se treje żynca nie bużo wieci pokazaś. W ranych stundach wicze zajcze, mężo se pepadaś, waci bużo wicze pedobnie, ako żynca, chłodno a pemrocone. Wet pietka pak temperaturu zase stupaju, cija 20 grado, gorni wietrowa przypowieś, a końc cudzienia snaż zase uże 30 grado.

Nen to trebamy waszu pomoc, albo lepiej gronione szula za Dolnosarsku Rec a Kulturowe Mieście treba waszu pomoc. Tak spiesznie ako myżno, gdzie przystajisz nową ceptarku albo ceptare serskiej rece. Upisane żywo miestno jopca są nieobgranicowane, ob tyżeń byżywali żywiesz a czyżasz czegożino. Sobu przyniast, bydjeli wytpowiedny obzamknione studium, wesebnie kurzy Dolnosarskiej Rece za dorosłych przygotujoszo a przewidujoszo. Išči až do 13. augusta máš od sás, se pracováš o tošto miestno. Dalšne informácie namakaj ošo mjaze drugim na internetovém bodce miesta Hršebuza. Vete dáš by dieli šukne trebne dokumente v miesčanskem zastojnstve direktne tam abo online.

0: Při telefonie mam nyn to šéfredaktorku našego sarskiego tyženika Nowy Casnik, to je Katalin Poradskoc. Dobry dzień, Katalin.
1: Na dobry dzień.
0: Jo, wyście nam sledny raz, sledny tyżyn nieco zlubili, dokolaż mamy feriowy cas, aż maszo w tym nowym udarzu nieco zażysi, albo modostnych.
1: Ja, to je obšalenje na kuždu pat. Also, my sme ekstra potera boka přigotovali za vas, ljubi žiši, dokolaž to som, ak jo Anja Rono Groniwa južo v zajžonem tyženju zljubila. A to Groni gaš se vestu žijošo v ferijach, glejšo doh do našego casnika. Tam mažašo napšikvat gdajnko abo rebus ugedaš, abo to ma z naše rúcku za baslenje, ten namakajo tam rozpokazanje za mau lavendelovú soninu.
0: Máš ešte nieco za dovolové cas?
1: Na ja gronim je tak, feriový kurs, abo kompaktný kurs, rýcný šule jo svetmio zajžoný týždeň. A v tom máme sebe nieco také casniku kurs, no dojnoserbščiny, jo dostal dobre vetkvoz a runu casni ubožijo nažijo za přišo dojnosarske rece, dokolaž kužde leto možeme v tom rozpšaviš a šta licba obžilniko jo se pe ušila.
0: Jo.
1: Čicina jo zato našteke ten velebocný rámikový program, ktorž zmežni o tem kurzistam se zanuriš do sarskego sveta, dla nas cytaszo wiecy w tym programie na przykład w Sarskim Bliżu albo w Żywarnicy Projekta Sroka.
0: Po takim szykno okowo kompaktnego kurza w tym nowym udaszu licorona szczoga takie już redne foto sledny raz mieli nic ze szyknymi obrzelnikami i akceptariami.
1: Na każdy pad, a to ja miastem tradycja, aż to kupkowe foto dla nas w Casniku wyzjawione.
0: Jo, co słysza jeszcze do feriowego Casa znasz? Piczku literatury? Knik wyznasz?
1: O to ja dobra idea, że się to nie do tak gronisz. Dokolaż ludzie mają siebie w dolu, albo w feriach Cas, zacytasz. A my sme to nachvatali, za co bežko nie sme mieli v slednych udarčach casnika miestno. To je jedno ulicovajnko Ingrid Uštetovi, žož ona ulicujo, abo píšo, v svojej mieste Hošibus v leta 2006 a to zvezujo čošku ze svojou familiou históriu.
0: Čojnko máme po takém teke za dovolové cas, co ne to ešte felujo?
1: Ja, na przykład Serbski Muzej to słysza takie kulturie, a ten możesz o takie se oglądać, jak masz o czas, ale ta sledna ustajenca ze żeńskim wyglądaniem to bezko w tym tyżyniu skońce, ale zajrzony tyżyniu w to Serbski Muzej przesył na finisażu. Za to su se tam zmakali umělcůky Maja Nagloa, Iris Brankačkoa, Hela Stolecic a Karla Pohl s kurátorkou muzea Kristínu Klimovu a se dali do zajného rozgrona v umělstve, o tvorbách v sarskej drasvě a také se vě dokolaž toho vysedna ženskica, ustajenca v ženských.
0: A vieme ju, že ktorá přijdúca ustajenca buža tam ľuži rozjaselíš alebo informirováš?
1: Moment. Also konkrétny titel alebo obšimnejšie ešte neznajome, ale v septembrie bužo ta přijdúca ustajenca, ktoráž pokážo neznáta autentické fotograf Serbu. Takem nežašo narske bež
0: Sme da kužde pat narske, Katalin, na nowe udaše našego sarskego tyženika Nowy Casnik. Jo, a pen, vestan jo me jano ešte uši, vam redne žen žicíš, redne tyžen.
1: To žicíme vam teke.

Naša kolegoka Stefanie Krautzholz powiedzio ten tydzień we swoich dożywieniach ze swojego drogowania po Baltikumie, a my ją przeważujemy z naszego muzyku tydzienia. Żinca ze muzyku z letiskie, kupka kaut kaili śpiewa w rokowej balaży, ako wam zagrajomy sledujące. Ty se dobre wetom byś za drugich mecny, ale sam se przemalc nie podajosz, nie dosyga to już ci przedsy jadnory byś ty sam? Sta myslu szygnio mimo w jadnom jadnuczkiem poglednieniu, przosem nie chowaj se we swej sni, nie widzisz, jak wiele we tebie sztyce. Jano tak myżasz rozcz.

Jo, to jo był nasz aktualny magazyn. Synażiam aż jo se wam spodobał. Wicze stojpla nas serska rzec we fokusu, a tam wysypnie to przeszanie, co jo dobra a autentiska serska rzec. We naszym reżu obzwadna serska rzec, szo szak jak tej temy już słyszeli, wicze to za was zespominamy w jednym tematickim pogażyńskim uszczowaniu. Na to my, że szo se jaselisz. Ja se teke jaselim, aż smijam was przez program jazd, czy ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Po takim miejsca se derie, aż do wieczego.